gima dwaro na yudia e wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e okodo madana achano ra janda na yudi wodi komolora tego